0: nic jak rzeczy nie ma.
1: Wiki, czekaj, może gryć, więc postaw, postaw, więc wypłać się, opa.
0: Kurde, pa.
1: I co? Więc
0: może gryć.
2: Co?